Eblinajer, pachatya, ru, nekestiki, bri, brik, inliketom, chiruli rok, staka, shikili, akwir, kaholi, saich, oler, utlibichang, sa komonil.